potem dziurnie. Kochałem się trochę dziurnie. Potem tarmi stać. Serdziałem te dziś chyba. Serdziałem te dziś chyba. Będę czekł jak dać. Bezdol hamny fi dunia. Bezdol hamny fi dunia. Habi farha al-hari. Ana la ma bansa.